Na chwalach 98 godzin u Białostoku i Uhorodni, 99 i 2 ubierasz ci, a tak samo na sajcie racja.com. Wy słuchajcie białoruska radio Racja. Sienia majem 2 czerwienia, autorak. Da pierwsza wypusku na wina zostaje ca dwie spalowej chwiliny, a heta czas, kap zahlanuli my u kalendar racji. I tak 2 czerwienia 1806 roku, kala miasteczka Radaszkowiczy, narodził się Aleksander Walutkowicz, a dzień z kierownika upałstania 1830 a 1831 doł. U 1875 chodzie Unia Świży zasnowana była nastawnicka seminaria. A u 1918 chodzie na chutary Sujacin narodził się Michał Macukiewicz, białoruski religijny dziejacz, archiepiskap Mikołaj białoruskiej autokiefalnej cerkwy u Zamierzy. Niepełne dwie chwiliny zostające do 6 godziny u Polszczy i 7 u Białorusi. I już za chwilinę poczynajem ranicu z racjami.

0: przyjmować gościej, ale faktycznie nas 1 czerwienia mieniają adres na ulicy Warszawską 1A. Po sprawach organizacji mierzeństwa w letnim periodzie, bo tak samo no, już ma zaproszenie do współpracownictwa i szmat potrzebą.
1: Nowa siedziba płaszczej kalia 400 kwadratnych metrów dozwolić nie tylko wieści administracyjnej operacji, ale i organizować kulturne mierzeństwa, sustrycze, prezentacji i wystawy. Oficjalne odkrycie siedziby po ulicy Warszawskiej odbędzie się na prekance czerwienia. Больш навінаў знайдзіце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ранкам у польска-беларускім памежжы ясна, днём, на жаль, будзе ўжо воблачна з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём 18-21 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Dobry dzień, u autorak 2 czerwienia, witaję was Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racja, jaka ja będzie praciachwać sa do 9 godziny po wodze polskaha i 10 po wodze bieloruskiego czasu. Siądnia imianiny odznaczajuć Aleksandar, Aleksiej, Timofiej, Mariana, Piotro i Erasm. Usim imianinnikam żadaju siego najlepszego od bieloruskiego radio racja. Żadaju tak samo siego najlepsza tym, jak ja u tojże dzień 2 czerwienia naradzili się. A u minulym, u takiż dzień niż inszym naradzili się u 1535 godzie Leu 11 Papa Rymski, a u 1740 godzie Markiz de Sade, francuski piśmiennik i filozof. A u naszym efiry, u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was pro ważne podzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. A pokóż to, życzę wam dobrego dnia. Zostawajcie się razem z Bieloruskim Radio Racja.
2: Ranice z racji.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Мастацкія пленэры – гэта таксама і школы для мастакоў, асабліва маладых. Так лічыць малады мастак з Беластоку Радаслаў Мачіевіч. Практычна ўсё лета ён праводзіць на пленэрах перад усім народнай Беласточчыне. Таксама ён марыць самому выступіць арганізатарам пленэру і дзеля гэтага звяртаецца з прапановай да рэгіянальных уладаў. Кажа Радаслаў Мачіевіч.
2: Як тваё асабістае мастацкае жыццё? Ты адчуваеш, што адбываецца некі развой мастацкі, ты адчуваеш, што некі іншыя новыя тэмы з'являюцца, ты плануеш некія выставы?
3: Значит, павім так, я зацитую Збігнєва Садовського. От тего сум власне пленэры, бо як познаеш нове асобы, то теж познаеш ружна те нове тэхнікі. Напрыклад, зараз Александр Некрашевіч, он показываў свой каталог, ну несамовіта творчасць, он малюе такі монументальны образы, на пленэры намалаваў теж мнейшы, але так пекне, так несамовіте, несамовіте zrobione. No i też na przykład on używa werniksu damarowego. Ja też, Ola Bujkos, też artystka z Białorusi, jak byliśmy teraz w Hajnówce, ona używała tego werniksu damarowego. Ja po raz pierwszy na tym plenerze wykorzystałem ten werniks i naprawdę maluję się kompletnie inaczej, mimo że to jest cały czas te masło, czyli no farba olejna. No ja tak lubię wyjeżdżać na plenery, bo to zawsze malować w grupie jest raźniej niż tak samemu w pracowni czy w domu. Tutaj w samej Narawce już jestem 6-7 raz w Starym Lewkowie byłem też 2 lata temu. Powiem tak, no na pewno 2 lata temu był to listopad i kolory kompletnie inne.
2: Lato tylko poczynается, jakie jeszcze plenery w twoich planach na te lata?
3: No ja za 3 tygodnie jadę na plener do Chełmna, organizowany tam przez powiat i przez panią Jadwigę Maj i Małgorzatę Wróblewską, a później z pleneru na plener jadę na Śląsk Opolski, na Górę Świętej Anny. To jest plener organizowany przez powiat Strzelce Opolskie.
2: Odnośnie wystaw, zdaje się, letoś była wystawa twoja na Białostoczynie. Co to była za wystawa i czy planujesz ty siolita?
3: To czy powiem tak, ja zawsze planuję wystawy, ale nie zawsze są groszy na te wystawy. Tak więc no, teraz za bardzo nie mam czasu, bo jak jeżdżę z pleneru na plener, ale być może w galerii na RFK się coś uda zrobić później trochę, bo teraz też Zbigniew Sadowski tam będzie miał wystawę, a poza tym zawsze szukam w Białymstoku takich wystaw indywidualnych, bo każdy plener to jest też wystawa, tak jak teraz poplenerowa, ale to jest wystawa grupowa, a te wystawy indywidualne są takie bardzo pożądane.
2: A jaka dobra placówka tutaj na Białostoczynie? Не скажем региональная, но я ведаю, что Белорусский музей у Гайновца и галерея Тамары Солоневич Наровца. Угу. Есть некие такие еще пляцовки такие, ну, тут...
3: To znaczy, ja powiem tak, ja pisałem maile do różnych ośrodków kultury i sztuki, no to otrzymałem 2 wiadomości z Tykocina o tym, że bardzo ciekawy projekt organizacji pleneru, tylko że już zajmują się tym inni artyści, oraz z Hajnówki, że no niestety tam Urząd Miasta w tym roku nie miał na to funduszy. Ale to był początek roku. Od tego czasu jeszcze nie pisałem więcej, ale warto. No ja też niedawno pisałem do zastępcy prezydenta Białegostoku i powiedział, że to trzeba organizować z rocznym wyprzedzeniem, aczkolwiek, żebym się odezwał później, czyli w listopadzie. Być może uda się coś zorganizować w Białymstoku, w samym mieście. W następnym roku.
2: Plener organizować taki, tak. Białostocki.
3: Tak, być może coś uda się zorganizować. Tak więc, ale to też zależy od Urzędu Miasta.
1: Radosław Maciejewicz uczył się w Mastackim Licei imienia Artura Hrodniera u Supraśli, gdzie otrzymał specjalność grafika, a tak samo nabywał wiedzy w Uniwersytecie imienia Mikołaja Kapiernika u Toruni na Fakultecie Prychorzych Mastactwa. Ale w uczobu na planerach u wiadomych kalechał liczyć wielmi karysnej i kasztownej. A z Radosławem Maciejewiczem rozmawiał mój kalecha Wasil Krokwa.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Наближаем się do połowy 7 godziny w Polsce i 8 w Białorusi. To czas na to, jak wskazać krychu bolsz pra siąniesznej na dworie. Jeszcze chwilinu raniej gawaryja wam, że w Białostoku dowoli jasno, słońca świecić, ale wżo ciapier baczu, że chmary usiąż taki tak sama i nad Białostokam, że coraz bolszyja. A siądnia u naszym pamierzy trzeba spodziewać, aż to będzie wyoblaczna z krótkoczasowymi deszczami. Wieczer słaby, 3-4 metry za sekundę, cisk niżej za normu. Temperatura powietra dniom u Białostoku plus 18, plus 19 gradusów, u Harodni od 16 do 21 gradusów, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy 20-21 gradusa u Bieraści, a 16 do 18 gradusa. Wieczorem to już temperatura będzie od 14 do 20 gradusa, a noczu poniżica do plus 11, plus 14 gradusa. Wieczer dalej ma być słaby, cisk niżej za normą. Zautra tak sama niewielka oblaczność, a temperatura dniom od 19 do 21 gradusów. Także już taki zdaje się, przyszedł dowoli pachmurny czas, ale spodziewam się, że to i tak pierwsza morza słońca. A u naszej programie już pośla czarchowej pieśni Jana Zapolska, ja raz powiedzie pra nowości biznesu i finansów.

0: Polskie Radio Racja. Racja.com.
1: 9 chwilin zostajeca do nowego wypusku nawinał, jakie rychtuje się nie Anna Szajkowska. A środ tyżo nawinał, poczujecie, że masirowane abstrely Ukrainy odbyli się tej nocy, w wyniku jakich jość achwiary i paranieny, a Polska podniała u powietra zniszczalniki. Nowe mechanizmy współpracownictwa pomiędzy Kijewem i białoruskimi demokratycznymi siłami. Думаю, że trochę to wynik tak samo apośniaga wizytu Światłany Cichanowskiej u Kijewu. I jeszcze jedna nowina, jaką chcę zaanonsować. Gruzja deportowała u Armenii byłego białoruskiego politwiaźnia. Właśnie takie nowiny i jeszcze tak samo bolsz ich budzie czekając was już przez 8 chwilin u efiry białoruskiego Radio Racja, a wy słuchajecie Ranicy z Racjaj.

0: Radio Racja. Racja.
1: I vo chutka priblížili sa my do polovy ranice z Racja i u autorak 2. červenia. Bo už o toľky dve chvíliny zastajúca do polovy na 8. u Polšči i polovy na 9. u Bielorusi. A je to dobrý čas, kap skazať pra na dvorie. Šonia u našem pamieži voblačná s krátkočasovými dažďami, viečer slabý, 3-4 metry za sekundu cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku plus 18, plus 19 gradusów u Harodni, od 16 do 21 gradusów u Bielsku Podlaskim i u Hajnałcy 20-21 gradusów, a u Bieraści najchłodniej od 16 do 18 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie od 14 do 20 gradusów. Noczu jana paniżica do 11-14 gradusów. Wieczór dalej będzie słaby, cisk dalej niżej za normą. Zautra czekaje nas tak sama niewielka oblaczność, a temperatura dniom od 19 do 21 gradusów. No, czekaję jeszcze chwilinu na afiszu od Anny Szajkowskiej, to może niechaj ten czas wypełnić jeszcze jedna pieśnia.

0: wiecier słaby, 3-4 metry za sekundę, cisk niżej za normu. Temperatura powietra dniom 18-21 gradusów.
1: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
0: Witaju wszystkich serdecznie o 3 godzinie ranicy z racjaj u autorak 2 czerwienia. A u tej godzinie, już opraz niekalkich chwilin, zaproszę was na sustreczu z naszym sionieżnim hościem. Zastawajcie się na chwalach Białoruska Radio Racja.
1: Ranice z racjaj.

Mam do ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: Усім сябрам з 3 ганга. Так. Już przepani nagrałem, widziała pani?
4: I nie, tu, tylko normalnie, jakbyś mówiła. Nie.
5: A wy sobie nawet możecie 4 razy nagrać to wszystko i później mi powiecie, która wersja wyszła. Najlepiej, tylko czekajcie, klasne.
6: A kto mam pierwszy
5: raz? Miał się do czego odnieść.
7: Ja się troszeczkę oddalę, żeby cię nie zagłuszyć, bo...
5: Nie,
7: mam jakoś zacząć? Pan to wszystko...
4: Tak,
7: to dobrze.
8: U swojej profesjonalnej pracy robię to jeszcze mnie podoba. Jest żurnalistem, jaki czytaje nowiny, a tak samo hukaczom, tak zwanym radiowcem. No i mają tam niejaki, a inszy ja zaciekawleni, jak ja już nie dają mnie przybytków, ale szmat mnie dają radości, tak można skazać, kiedy ich robię, mój nastroj podnosi się bardzo mocno.

0: Sięgnie naszym gościem Ziołeca Łukasz Step Stepaniuk, muzyczny żurnalista, ale nie tylko, bo tak sama sam muzyka, autor i kompozytor, jaki stwara swoją muzyką, żanr, jaki nazywa się hip-hop, białoruski hip-hop.
1: Czemu ja zajął się muzyką? Jak był młodziejszy, tam już to lubił muzyku. Podrost krychu, 25 gadoł, mnie spełniła się, może i bolsz, kiedy ja zauważył, że to u Bielsku moim rodnym, nikto młodszy ze mnie nie zajmuje się stwaraniem współczesnej młodziowej muzyki. Wtedy jak raz hip-hop był, tak skażam, na topie, ja zrobił taką pieśnią hip-hopową, idzie nowy dzień, na pewno majesz na dumcy. No i jaka ja dowoli paśpiechowa, tu i tam sobie pracuję na swoją ja. Pośle tak sama zdarzyła się na polskiej mowie pieśnia z Hałą Kambirs Podlarski, jaka ja u internecie, boż za 1000 osobą z mojego sajtu spampowała do chaty. Tu dużo eta liczu sukcesem. Zaraz zajmuję się tak sama muzyka i stworzył taki projekt Kardaniery, gdzie chaczu su polna z podlarskimi muzykami, pierdusim podlarskimi, odnawić pieśni kardonu, ale już stworanymi na hety suczasny kształt, mają już dwie kompozycji. Ja osobiście zrobił cover na pieśniu Zwany, a grupa Beton zrobiła Radiację. Wieda już to dniami maje zjawica, a pracą pieśni Ajczyna. Nie budu gawarył, pokój to kto to robić, bo to wielmi młody hurt, u jakim wystupać młode osoby, i to już grupa z Białostoku. Ma być to nawet budzie na angielskiej mowie.

0: 16 i 17 lipca. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcze 2010. Główna gwiazda festiwalu grupa Lapis Trubiatkoi. Wystąpią również Rima, Schody, Trojca, Bez Nazwy i inni. Prócz koncertów spotkanie z Ignacym Karpowiczem, filmy Tamary Sołoniewicz i projektu Filmowe Podlasie Atakuje, warsztaty śpiewu białego i cała masa innych atrakcji. Szczegóły na stronie basowiszcza.org.
1: Zaraz już szmatka dołga taka nie ma, ale pierwsi basowiszczy byli charakterni a tym, że to studenty asabista rozmalowali scenę. To się odbywało się u Domu Kultury i tam już zdaje się 2 tygodnie do miera przyjemstwa studenty przyjeżdżali i rychtowali scenę. Zaraz tam nie ma nijakich symbalał, ale zdaje się jeszcze szmat 2002, może 5 rok, jak scena była rychtowana ja studentami i do rzeczy dziękuję hetamu, kali oglądałem zdymki z minułych gadał, możam przygadać sobie, jako to było basowiszcza. To była wielmi fajna sprawa, zaraz tego nie ma. Z innych, chcieliśmy zaprosić na basowiszcza grupę Myslowic. Kończa tak 90-tych godów, oni wtedy byli samej wiadomej u Polszczy Kamandaj. Udało się nam czas jednego warszawskiego koncertu Dabica, de Kamandy, gdzie Haworka, tam już muzyki, a mal Haworać to przyjedzieć, to tak, tam niedorocha nawet chcieli uziać raszej. Ni od tu, ni od siul, lider Kamandy każe: ale wiedajcie, że to nie pojedzie, my tam na pełną mordu dostaniemy. I nie przyjechali. Dumali, że Białorusy to taki niekulturny naród.
2: Suswietny hit od DJ Zona.
3: A bierajem suświetny hit sezonu, ciacham wakacjał. Nagadaju wam pieramoszczą suświetnych hitów tydnia z wierzchnia 2012 godu po czerwień 2013 godu. U hit paradzie sezonu zmachająca tak sama pieramoszczy drugoga miejsca z czempionami. Ty ja pieśni poczujecie u programie Suświetny Hit, jak i u efiry Białoruska Radioracja. Każdy poniedziałek pośla 19 godziny powodle polskiego czasu. U 5 wypusku hit paradu na lepszy suświetny hit tydnia.
4: Mnie na przykład nie chapaje taką świadomość, że to ja z każdym pytaniem, kiedy idzie pro huk, pro montaż, pro sytuacji znika i tam aparatury współczesnej. Ja z usiody prosto pierwszej pośnej osoby, tylko zwracała się, był z usiody Łukasz. I kiedy u mnie wiem, znikali pytania, ci jakby pracujący razem na radioracja, ja tam tylko raz w tydzień bywają za swoje piradacze, ale pytania z usiody było szmat, ja z usiody prosto pytała się, kiedy budzie na studii, ci budzie, jak ja budu, to coś tam chcę zapytać. Mnie tego realnie nie chapaje, że to po prostu z usiody on był i ja wiedziałam, że on z usiody w każdym sprawie mi pomoże.
5: Тут меняется в огле место, у яким отбывается басовище. Я помню, первый раз то не было лавочек перед сценой. После этой лавочки появились, долгий час ничего не менялось. Час басовища, ну и зараз маем пляж под вятой, в совсем иншем месте, палатковую зону и за сценой совсем что иншее, чем было до этого. A to jeszcze na scenie, no bezumowna sioletni festiwal, inszy czym zausiody mnie chyta cieszyć, bo ja już o troch czarapach ADNR-emu nasłuchał się przez tych gadów 15 do woli. Czerwowy raz kapnieł ich sioleta słuchać, to prosta zdureł, prawdę każuczy. I wielmi mnie nie cieszyć, to zjawiająca nowa grupy z Białorusi, jakich u Polszczy nawet nikt i nie czuł jeszcze u żywym koncercie, jak ja patrzyliśmy na basowiszcze.
6: To jest Slavuty Lapis Trubiecki, jaki no, czuło się pro jego szmat i on popularny w świecie był, a u nas nie, nikt nie czuł, nie baczył jego.
5: Bo my krychu robimy taki filtr, że to hurty, jakie ja nie śpiewałem, tylko wykluczne na białoruskiej mowie, ich krychu odpichwałem od siebie. Hetej dobra i hetej kiepska, bo już zdarzyła się, że to niekilki hurtów rosyjska małnych odmysłowa przekładała swoje teksty na białoruską mowę, przyjeżdżając na basowiszcza pośla, okazało się, że to połnaściu pierowodzili swój materiał na jak raz mowę białoruską. Może z lapisami tak zdarzyć. Chociaż to już dowoli masztabne jest orkę kapmieniać mowu swojego śpiewu, ale nikoli nie trzeba mówić, że tak nie odbudzie. Chociaż jedna rzecz mi nie podoba się w odnosinach do sioletniach basowiszcza, aż to kali organizator i gaworać pra 21 basowiszcza, to na początku gaworać Lapis Trubiecki, a tylko paśla basowiszcza. Krychu za mnoga tego lapisa. Mnie bolsz na przykład ciekawa pochledzieć urta BN ci trojcy hetaj czym Lapis Trubiecki.
7: A ciebie nasza apostolska pieśnia, jaka ja jest najlepszym dokazem na to jest to psychodelik disco punk i liryczne techno jest żywe je w duszach wszystkich ludzi na Podlaszczy.

0: Proletariat RF Braga. Sytuacja może nie usim wiadoma, ja nawet tym, kto pobywał na basowiszcza. Zdajca w 97 rodzie wystupał hurt Proletariat. Tak samo ty ja czasy dawoli wiadomy rock punk hurtu polszczy, ale grupa RF Braga wystupała u Wopratcy u taki aranżowy koler, sztany harodnika można skazać. Pomniu, trzy, może cztery gady później, ja sustrajał komandu Proletariatu w Warszawie, jaka wystupała u takojże samej Wopratcy. I kiedy ja zapytał się Oleja, ci upłył na chyta, miał wystup na basowiszcze, on kazał, że to tak. Że to jedyny pobaczyli na basowiszcze grupę, jaka ich raz była apranuta u chyty sposób, i one chyta prosto uzieli. No i nie wiedział ci zaraz, jak to odbywается, ale ja pomniu, że to kaliści za usiody pażarniki lili wadoj u publiku kali, bo taka wielika jest pioka i to było fajne. Można skazać, to jeszcze nie idzie tak do 2005 roku zjaulali się zaprawdy suczasnyja białoruskija kulturnyja, nie jakie prejawy. Pośle basowiszcza zastało się na tej rok muzycy i ta suczasność skończyła się. Ja думаю, że temu zaraz kryzys taki wielki, że muzyka, jaka prezentuje się na scenie, to nie muzyka młodej Białorusi, tylko muzyka świadomych Białorusów i nieciekawa dla młodzi prostytut przyjeżdżać.
1: A był tam kryzys nastaną jeszcze i bać. Tak?
0: Woś tamu, ten festiwal może mnie podobać, mnie 42 zaraz budzi. I mnie ta muzyka naprawdę podoba, że to wszystko jest cool, ale zaduma basowiszcze nie była woś takoj. To było pokazać, że białoruska kultura tak sama ma swój współczesny adresak i tu my na basowiszcza pokazujemy to, czym zaraz ciekawi się molać, ale na białoruskiej mowie. Kap nie chce śpiewał po rosyjsku przy końcu minułego stachodzia, to było prosto niezrozumiałe na basowiszcze. Kap organizator poczuł takoj, że samy lepszy hurt, jaki u Londa nie śpiewaje za wielkie je groszy, chce do was przyjechać na basowiszcza i pośpiewać po rosyjsku, skazali, to niechaj on jedzie, gdzie chce, ale do nas na pewno nie będzie zaproszony. A tu już o niekilki wystupów rosyjskomownych odbyło się, no bo dla mnie to, że to uwieś czas festiwal ad biełaru sizuje, co nie wiedzę nawet, jak to nazwać. Ja pamiętam w 2003 chodzie, jak Nejra Dubel pierwszy nie ujechał na basowiszcza. My skazali, nie będzie bolszości pieśń po białorusku, to nie przyjeżdżajcie. Pierakłali, zaśpiewali po białorusku.

0: z Łukaszem byli znakomi po 20 gadów. Prosto nasze muzyczne drogi schodzili się. Prawdę każdy Łukasz na początku mojej białostockiej drogi w Łódźni tutaj historii z muzyką był. My z nim poznajomili się, kiedy jeszcze ja grała z szkolnym, licejnym hurtem Homan z Hajnuki i z gadaga hurtu poczęła się nasze znajomstwa. A pośla długie gady prostodziejności tutaj na białoruskiej niwie muzycznej przy organizacji koncertów. Łukasz często pobywał, rejestrował koncerty, zapisywał dla następnych pokoleń, można сказать, to jeszcze odbywało się w białoruskim ruchu, ale ważne, że z gadami ja już nie była młodziejsza, ja, ale pojawiały się nowe młode wykonawcy Białostoku, wśród białoruskiej mniejszości i on zawsze prosto był pełny takiej energii, kap podtrzymywać, kap motywować do pracy, kap pomagać u zapisach, czy to hurt Homan nam udało się zapisać jedną kasietę w ten czas. Ja tam może był 99 czy 2000 rok i zapisali jego, dziękując Łukaszu, na maleńkiej studii wtedy pierwszej racji. Także to on był na pośnik momentu prosto prysutny u moim naszym życiu.
1: A w ogóle jak ty oceniwałeś teraz sytuację takich nowych jakby żanrów w białoruskiej muzyce? Nowych, a takich współczesnych, czyli ona przecież taki krychu odstała, czy nie?
2: Wielmi dobra, na moją dumku, zaraz muzyka w Białorusi, chyta ja alternatywna rzecz, bo kiedy mówić pro popularną muzykę w Białorusi, no tu straszne rzeczy odbywają się. To jeszcze ja czuję tych wykonawców, że oni tam, zdaje się, stwarzają pieśni u podtrzymku za Białoruś, zdaje się, taka akcja jest dzierżawna. No to już straszne, to ciężko nazwać popularną muzykę. Ja nie wiem, jak to może podobać się ludziom za naszej wschodniej mierzoju. No ale w Prahusty nie haworyca. Na zachodzie Europy takie pieśni robiła się chyba 30 temu nazad. Ale jest tak samo dobra pop-produkcji z tego niezależnego boku. Takim dowoli ambitnym hurtam, jak i a po czym czasem nie wiedzą ci na żal, ci nie na żal pojszą rok muzyku, jest grupa Dali. Grupa Pałac tak samo swojego czasu robiła super pieśni w tym masztabie pop-sceny. No a rock muzyka, trzeba odznaczyć, to rock muzyka u Białorusi u wielmi dobrym stanie.
3: Na piątym powierzchni prywatnej kwatery zapiszę muzykę i nie zapotrzebuję zapłaty. Kali trzeba, dzień z dwoma amatorskimi kamerami, mikrofonami, całkiem bezpłatna zapiszę koncert. A kali powstaje pytanie, od kulu wziąć wykonanie białoruskiej pieśni, z tego czy innego koncertu, albo zabytego już dysku z białoruskiej współczesnej muzyką, szmat kto podumaje, trzeba zapytać u Stepa. Wierzę, że to mianowita u jego znajdzie się najbolszy archiw wideo i audiozapisów festiwalu Basowiszcza.
4: Питання вже більш дотичне, ні басовіша, а може трансформація в ніяке інше культурне міроприємство. Чи є такі шанси, щоб на Подляші ніяке нове міроприємство, може не у форматі фестивалю, але музичне?
2: Відбулася така імпреза у Białostoku у Ледовому палаці, коли виступав гурт Брут Ta i Dzieciuki. Tam przyszło bolż za 2000 ludzi, przy czym kwitki byli drahije da woli. A trymała się zrobić komercyjną imprezę, gdzie trzeba było zapłacić wielkie grosze i zapełnić uwieś Ladowy Pałac. I woś u tym na kierunku trzeba dumać ludziom, jaki ja choczuć nie jak tu białoruską kulturę współczesną prezentować tu na Podlaszy, bo Białorusał chapaje, kap przychodzić. Szmat coś Białorusał, jaki ja przyjeżdżają ci zamierzy tu Polszczu na pracę i tak samo z wielika jak fotaj poślip na taki koncert. Kap nie wyjeżdżać niedzie u les, zadumwać się jak wiernąć z tego lesu, a jak atrymać się zostać, kap nie bić mazgą, gdzie pieranoczyć.
4: To bo kiedy muzyka naprawdę współczesna i zapotrzebowana, to ludzie gotowi płacić grosz.
2: Ludzie zaraz tak samo stali wielmi takimi komfortnymi. Kiedy tobie pod nosem zrobić koncert, to przyjdą. Nawet nie za usiody przychodzić, bo kiedy nawet festyny ty ja robię co białoruskie w Białostoku, to można skazać, to tam ktoś ci przy nachodzie przyszedł, to pogledził. A taka podmysłowa iści, to tut powinna być przede wszystkim dobry występowca, dobre miejsca.
5: Białoruś to nie tak mała dzierżawa, kap tam nie stwarali się hurty. To skażam powodle usich dośledwań, a jedna z bolsz edukowanych dzierżaw u świecie. Także tam jest ludzi, jaki ja tym powinny zajmować się i zajmają się i robić to dobra. Zdaje się, chyba dwa temu nazad był robiony niejaki konkurs na lepszych huka reżysiora tych dzierżawał postsowieckich. Piero ma gładział czynę z Białorusi, także to Białorusy mają potencjał, a szturszki szturszok. No zaraz jest ta jadliga u politycy, tak samo stwarzają się nowe hurtów, jakie ja chcą wystupać i grać. I adnoż to Białorusa odsutnicza i ta chwota śpiewać na białoruskiej mowie wśród tych nowych hurtów.
6: Na trzecim Hola ja Monaszka, taniec Fryk, na drugim Andruś takim danch stralają ci miejsca pierwsze. Jest pierwsza, ha. 31 raz u szczęśliwej trynacatcy Tatiana Bielonoga ja. Jaka ja. Usiądnie można odkazać u szczęśliwej trynacatcy. Najlepsza ja. 59 głosów. Tatianu winszujem, wspieram ocha i ja zapraszam was prymać udział u apytancy, co znachodzić się na sajcie racja.com. Głosować możecie jedyn raz u sutki na lubuju kolkaść pieśń. Do sustreczy u efiry, sustrakajem się do rzeczy prasty dzień, a zaraz pieramożca.

0: Łukasz, Uli Szubzdy i Jurki Leszczyńska. Zapis pamięci. U reportaży prochuczali wykazwani Jaosia Broł. Fragmenty pieradacz, jaki je stwarał Łukasz Ciepaniuk, a tak samo archiwne zapisy z jego udziałem.
1: DJ Zony. DJ Zona. Białoruska i Radio Racja Białystok.

0: Рацыя. Мы разам. Архівы беларускага радыё Рацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
3: Усім сябрам з 3 года. Так. Już przy pani nagrałem, widziała pani?
4: I nie, tu, tylko normalnie, jakbyś mówiła, nie?
5: A wy sobie nawet możecie 4 razy nagrać to wszystko i później mi powiecie, która wersja wyszła. Najlepiej, tylko czekajcie, klasne.
6: A kto mam pierwszy
5: raz? Miał się do czego odnieść.
7: Ja się troszeczkę oddalę, żeby cię nie zagłuszyć, bo
5: nie,
7: mam jakoś zacząć. Pan to wszystko,
4: tak,
7: to dobrze.
8: U swojej profesjonalnej pracy robię to jeszcze mnie podoba, jest żurnalistem, jaki czytaje nowiny, a tak samo hukaczom, tak zwanym radiowcem. No i mają tam niejaki, a inszy ja zaciekawleni, jak ja dużo nie dają mnie przybytków, ale szmat mnie dają radości, tak można skazać. Kiedy ich robię, mój nastrój podnosi się bardzo mocno.

0: Sięgnie naszym gościem Ziołeca Łukasz Stepaniuk, muzyczny żurnalista, ale nie tylko, bo tak sama sam muzyka, autor i kompozytor, jaki jest, stwarzaje swoją muzykę, żanr, jaki nazywa się hip-hop, białoruski hip-hop.
1: Czemu ja zajął się muzyką? Jak był młodziejszy, tam już to lubił muzykę. Podrosł krychu, 25 gadoł, mnie spełniła się, a może i bolsz, kiedy ja zauważył, że to u Bielsku moim rodnym, nikto młodszy ze mnie nie zajmuje się stwaraniem współczesnej młodziowej muzyki. Wtedy jak raz hip-hop był, tak skażam, na topie, ja zrobił taką pieśnią hip-hopową, idzie nowy dzień, na pewno majesz na dumcy. No i jaka ja dowoli paśpiechowa, tu i tam sobie pracuję na swoją ja. Pośle tak sama zdarzyła się na polskiej mowie pieśnia z Hałukiem Birs Podlarski, jaka ja u internecie, bo już za 1000 osobą z mojego sajtu spampowała do chaty. Tu dużo heta liczył sukcesem. Zaraz zajmuję się tak sama muzyka i stworzył taki projekt Kardaniery, gdzie chaczu z Upolna z padlarskimi muzykami, pierdusim padlarskimi, odnawić pieśni Kardonu, ale już stworanymi na hety suczasny kształt, mają już dwie kompozycji. Ja osobiście zrobił cover na pieśniu Zwany, a grupa Beton zrobiła Radiację. Wieda już to dniami maje zjawica, a pracował pieśni Ajczyna. Nie budu gawaryłpa, pokusz to, kto to robić, bo to wielmi młody hurt, u jakim wystupać młodej osoby, i to już grupa z Białostoku. Ma być to nawet budzie na angielskiej mowie.

0: 16 i 17 lipca. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcze 2010. Główna gwiazda festiwalu grupa Lapis Trubiackoi. Wystąpią również Rima, Schody, Trojca, Bez Nazwy i inni. Prócz koncertów spotkanie z Ignacym Karpowiczem, filmy Tamary Sołoniewicz i projektu Filmowe Podlasie Atakuje, warsztaty śpiewu białego i cała masa innych atrakcji. Szczegóły na stronie basowiszcza.org.
1: Zaraz już szmatka dołga taka nie ma, ale pierwsi basowiszczy byli charakterni a tym, że to studenty asabista rozmalowali scenę. To już odbywało się u Domu Kultury i tam już zdaje się 2 tygodnie do miera przyjemstwa studenty przyjeżdżali i rychtowali scenę. Zaraz tam nie ma nijakich symbalał, ale zdaje się jeszcze szmat 2002, może 5 rok, jak scena była rychtowana ja studentami i do rzeczy dziękuję hetamu, kiedy oglądałem zdymki z minułych gadał, możam przygadać sobie, jako to było Basowiszcza. To była wielmi fajna sprawa, zaraz tego nie ma. Z innych, chcieliśmy zaprosić na Basowiszcza grupę Myslowic. Kańcza, tak 90-tych godów, oni wtedy byli z samej wiadomej u Polszczy Kamandaj. Udało się nam czas jednego warszawskiego koncertu Dabica, de Kamandy, gdzie Haworka, tam już muzyki, a mal Haworacz to przyjedzieć, to tak, tam nie droga nawet, chcieli uziać ich raszej. Ni od tu, ni od siul, lider Kamandy każe: ale wiedajcie, że to nie pojedziemy, my tam na pełną mordu dostaniemy. I nie przyjechali. Dumali, że to Białorusy to taki niekulturny naród.
2: Susvietny hit od DJ Zona.
3: Abirajem suświetny hit sezonu, ciacham wakacjał. Nagadaju wam pieramoszczę suświetnych hitów tydnia z wierzchnia 2012 godu po czerwień 2013 godu. U hit paradzie sezonu zmachająca tak sama pieramoszczę drugoga miejsca z czempionami. Ty ja pieśni poczujecie u programie suświetny hit, jak i u efiry białoruska radioracja. Każdy pania działak pośla 19 godziny powodle polskiego czasu. U piatym wypusku hit paradu na lepszy suświetny hit tydnia.
4: Mnie na przykład nie chapaje taką świadomości, że to ja z każdym pytaniem, kiedy idzie pra huk, pra montaż, pra sytuacji z nika i tam aparatury współczesnej. Ja z usiody prosto pierwszej pośnej osoby, tylko zwracała się, bo z usiody Łukasz. I kiedy u mnie znikali pytania, ci jakby pracujący razem na radioracja, ja tam tylko raz w tydzień bywają za swoje piradacze, ale pytania z usiody było szmat, ja z usiody prosto pytała się, kiedy budzie na studii, ci budzie, jak ja budu, coś tam chcę zapytać. Mnie tego realnie nie chapaje, że to po prostu z usiody on był i ja wiedziałam, że on z usiody każdej sprawie mi pomoże.
5: Zmieniające w ogóle miejsce, u jakim odbywają się Basowiszcze. Ja pamiętam pierwszy raz, to nie było ławaczek przed sceną i pośle tej ławaczki zjawili się, długi czas niczego nie zmieniało się, czas Basowiszcze, no i zaraz mają plaż pod wiataj, bo z usim innym miejscem pałatkową zonę i za sceną z usim, co inszej, czym było dachetu. A to jeszcze na scenie, no bezumow na sioletni festiwal, inszy czym za usiodym nie chce cieszyć, bo ja już o troch czarapach ADNR-emu nasłuchał się przez tych gadów 15 do woli. Czerwowy raz kapnił ich sioleta słuchać, to prosta zdureł, prawdę każuczy. I wielmi mnie nie cieszy, że to zjawiające nowe grupy z Białorusi, jakich u Polszczy nawet nikt i nie czuł jeszcze u żywym koncercie, jak ja patrzyliśmy na Basowiszcze.
6: To jest Slavuty Lapis Trubiecki, jaki no, czuło się pro jego szmat i on popularny w świecie był, a u nas nie, jak nikt nie czuł, nie baczył jego.
5: Bo my krychu robimy taki filtr, że to hurty, jakie ja nie śpiewałeś, tylko wykluczne na białoruskiej mowie, ich krychu odpichwajem od siebie. Hetej dobra i hetej kiepska, bo już zdaryła się, aż to niekielki hurtów rosyjska małnych odmysłowa, a pierekładała swoje teksty na białoruską mowę, przejeżdżając na Basowiszcza, pośla kazwała się, że to połnaściu pierowodzili swój materiał na jak raz mowę białoruską. Może z Lapisami tak zdaryć. Chociaż to już dowoli masztabne jest orkę kapmieniać mowu swojego śpiewu, ale nikoli nie trzeba mówić, że tak nie odbudzie. Chociaż jedna rzecz mi nie podoba się w odnosinach do sioletniach od Basowiszcza, aż to kali organizator gaworać pra 21 Basowiszcza, to na początku gaworać Lapis Trubiecki, a tolki paśla Basowiszcza. Krychu za mnoga tego Lapisa. Mnie bolsz na przykład ciekawa pogledzieć urta BN ci trojcy hetaj czym Lapis Trubiecki.
7: A ciebie nasza apostrofia pieśnia, jaka ja jest najlepszym dokazem na to jest to psychodelik disco punk i liryczne techno jest żywe je w duszach wszystkich ludzi na Podlaszczy.

0: Proletariat RF Braga. Sytuacja może nie usim wiadoma, ja nawet tym, kto pobywał na basowiszcza. Zdajcie, w 97 rodzie wystupał hurt Proletariat. Tak samo, ty ja czasy dawoli wiadomy rock punk hurtu polszczy, ale grupa RF Braga wystupała u Wopratcy u taki aranżowy kolor, sztany harodnika można skazać. Pomniu 3, może 4 hady później ja sustrajał komandu Proletariatu w Warszawie, jaka wystupała u takoj że samej Wopratcy. I kiedy ja zapytał się Oleja, ci upłył na chyta, miał wystup na basowisz, i on kazał, że to tak. Że to jedni pobaczyli na basowisz, grupę, jaka ich raz była apranuta u chyty sposób, i oni chyta prosto uzieli. No i nie wiedział ci zaraz, jak to odbywa się, ale ja pomniu, że to kaliści za usiody pożarniki lili wadoj u publiku kali, bo taka wielika jest pioka i to było fajne. Można skazać, to jeszcze nie idzie tak do 2005 roku zjaulali się naprawdę współczesne białoruskie kulturne, a nie jakie prejawy. Pośle basowiszcza zastało się na tej rok muzycy i ta współczesność skończyła się. Ja думаю, że temu zaraz kryzys taki wielki, że muzyka, jaka prezentuje się na scenie, to nie muzyka młodej Białorusi, tylko muzyka świadomych Białorusów i nieciekawa dla młodzi prosto tu przyjeżdżać.
1: A w ogóle ten kryzys nastanął jeszcze i bacz. Tak?
0: Właśnie temu. Ten festiwal może mnie podobać. Mnie 42 zaraz budzi. I mnie ta muzyka naprawdę podoba. To się już cool. Ale zaduma basowiszcza nie była właśnie takiej. To było pokazać, że białoruska kultura tak sama ma swój współczesny adresak. I tu my na basowiszcza pokazujemy to. Pokazujemy to, czym zaraz ciekawić się molać, ale na białoruskiej mowie. Kap niech to śpiewał po rosyjsku przy końcu minułego stachodzia. To było prosto niezrozumiałe na basowiszcza. Kap organizator poczuł takie, że sam lepszy hurt, jaki u Londa nie śpiewaje za wielkie je groszy, chce do was przyjechać na basowiszcza i pośpiewać po rosyjsku. Skazali, to niechaj on jedzie, gdzie chce, ale do nas na pewno nie będzie zaproszony. A tu już niekilki wystupów rosyjskomownych odbyło się, no bo dla mnie to, że uwieść czas festiwal od Białoru sizuje, co nie wiem nawet, jak to nazwać. Ja pamiętam w 2003 roku, jak Neiro Dubel pierwszy nie ujechał na basowiszcza. My skazali, nie będzie bolszości pieśń po białorusku, to nie przyjeżdżajcie. Pierakuali zaśpiewali po białorusku.

0: Taż, Uli Szubzdy i Jurki Leszczyńska. Zapis pamięci. U reportaży prochuczali wykazwani Jaosia Broł. Fragmenty pieradacz, jaki je stwarał Łukasz Ciepaniuk, a tak samo archiwne zapisy z jego udziałem.
1: DJ Zony. DJ Zona, Białoruska i Radio Racja Białystok.